Abraham ni onyankopon na te nokrem bra wura de fra ne kachira ne se meni onyankopon twie dia po na te meni na yepe na mema mapam adam ne wontem twira ne se oyie sitiem

asase a ewo si yeso akwantufo ijana kono kosiesie baby amaye enchi bia obesa baby o bisa ho se waye krado oba eneya waye krado so onene beko na hime.